komoro budwana mimi kochinga maja ingo budwana mimi ukore maja seme budwana mimi owino jalu koa budwana mimi kusala maja suna budwana mimi ifa uwoda wendo